Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

без нехтю прото маштер піти. Моя мила, ти покусо єдна.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

0: Tot program повторяме.
1: Слово вечер. Програма о словах наших и не наших. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О язику і на язиках. Слово вечер. Witam kraśni słowicy, tym kotronowski stoi strono słowicy o języku i na językach. Witam kraśni demkoetlem.fm, tam może te pisaty piszcie też na komunikatory, a ja szasz i prowiriam, czy może już dachtony napisał za to, że bardzo często tak się dzieje, to program na żywo, koli słuchate go na żywo, a nie jak powtórzenia. No i bardzo często idę w taką stronę, czasem niezamierzone z tej przyczyny, że wasze reakcje tu też dajaktoriat nalem to tak offline, ale to online na żywo. Zaczynamy od naszego dżingla i przechodzimy do naszych spraw.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali M.
2: Azbuku.
1: A jak auto?
3: B. Jak bukol.
4: V. Jak vatra. H. Jak hora.
3: G. Jak gazda. D. Jak dora.
5: E. Jak ekran. J. Jak jeleń.
0: Ż. Jak żeto. Z. Jak zelin.
4: I. Jak igła. I. Czudaczne, bo na I. Sianyczne zacznę.
1: E. Je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerkoł.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znakom.

Tak, witamy do Slovici. Powiem wam, że po poslednim programie Kus Dyskusji było wiele dyskusji. Zaczęli zmy od słowa Biglas, bo tak na południe od Karpat by się dujec na nasz prascy pocim pizniejsze żelisko. Próbuję wam dokazać, że to nowe słowa Riżni przychodzą różnymi drogami i Riżni w różne regiony rusyńskiego języka, ale jako się tak zmy piszli ci, że to sliw takich jak i pałuk, paus, parobok, pamiat, paryja, paryja. Och, było ich aż i desy tam w naszych besidach, już poza programem doszliśmy do słowa pacia. Do paciate, ane do paci. Dumam, że dnes możemy nadjity za to, że zastanowiłem się im na samych dwóch słowach. Od nich im zaczął, to prawda, i się mi zdaje, to ty pałk i paus, no bo to zaczynają się to ty językowe debaty dyskusji i peredumania. Myślałem o tym pałku, o tym świriaty, które tuż ten tomu nie znałem, czy mają wisem, nie chcę szli, już bym prowierił, że wisem, a drugie to ta żert, którą przytyskać się. Przywiązuje się wezene wozom, na przykład sino, to taki dołżezny dróg, który przytyskat na wozi. To sino i piszą im do kontekstualnego słownika lemkiwskiego języka profesor Lene Dućfa i Fer, no i na żal nie nakormiłem się za to, że ryżni są zapisane pałuk czeres eł, a pawus czeres pawus, tak specjalnie czytam czeres we, choć widomo inaczej wymowymy. No i tu nie budu dokazywał, że taka forma są założmy złe, tak? Bo kiedy to tak by się duje, jestem takim głęboką ło, pałuk, pauz i tak dalsze, czy tak może aż i zapiszę, ale że tu nie mamy chyba może powisty systemowej normy. A okrem toho ja by się schylał do tego, żeby zapisywać bez eł i bez w, to znaczy pauk i pauz i o chwilku wam spróbuję bodaj pojasnyty, czom tak dumam. Najpierw się wernijmy dość daleko, bo do praslawiańskiego języka, bo jak się pewno dodumujete, nie będę aż tak lekko, choć nie będę budu się starał, nie by się dłaty za bars tak językoznawczo. Ale musimy się wrnuty do takiego nosowego, własnego polskie słuchacze na pewno go znają. Lemkiwskie słuchacze z Polski też powinny go znaty. To znaczy najlepsze, no tylko, że kolesie on było we wszystkich słowiańskich językach, bo one się wywodzą z prasłowiańskiego języka, z tego jednego wspólnego dla wszystkich Słowian języka. Ostało dnes tak o ile w polskim języku, no i tu trzeba pojasnić, że w skoroczyniu, w schidnio-słowiańskich językach, w tym i w rosyjskim, to dawne on przeważnie wtratyło nosowist i przeszło w takie normalne u. Kiedy sobie tak to możemy... tu primire damy sobie. Polskie wąski, węzeł, węgiel. Tak trzy słowa to w nas będzie uski, uzeł i uhel. Znaczy czujemy tam on, czasami ę, ale to już inna historia. W każdym razie to było dawne on, które w nas i we wszystkich schidniosławiańskich systemowo mąż powisty wtratyło nosowist i pereszło w u. No i jak sobie wezmemy, to nasz uzeł, bo guniomu budu iszą, żeby wam pojasnyty naszego pauza, choć może już dach to czuje, to taka dawna prasławiańska forma rekonstruuje się, ona jak onzl. Onzle, i ono się od tego on zaczynało. No i z lemkiwskim mamy z tego onzl, tam jeszcze kusiczka, inczy własne powchodyły, ale mamy uzeł, tak? Zresztą mamy podobny i w rosyjskim uziel. I tu od razu mogę pojasnyty, że w innych schidniosławiańskich, na przykład w ukraińskim czy w białoruskim, tam doszło po dorozi w. No i mamy wuzol, czy w białoruskim wuzjol, tak chyba się to bude czytało. Znaczy, że tot dawny prasławiański na hałosowy on mąż powisty koli nosowist zanyknuła i dało u, no to wtrzymała się na premier w lemkiwskim języku, ale ukraiński, białoruski przystały tam iszcze takie
zwany czasem protetycznym W, znaczy takie W, które stoi na początku słowa, bo tak język dumał, że tak lepsze, jeszcze dasz to tam dołożyty. No i tak, taki sam premier mamy z tym ongl dawnym, znaczy to kut richt, znaczy ucho, tak? I w rosyjskim będzie bez toho we, no ale w ukraińskim już z we, w białoruskim będzie wuchal, słowacki będzie nie będzie mało toho we na początku. No i o tym będziemy jak raz besidować. Ja tu chcę powiedzieć to, że zresztą ucho i uchel, podobne słowa oznacza czysto, dasz to incze. Znamy, że na premier w Polsce mamy węgiel, to taki czarny, co się obowodobywa z ziemi, czy węgiel rytrze chosnowane, ono tam ma we na początku, a w nas ho nie, bo ani ucho, ani uchel nie będzie mał toho we peret na początku słowa. I tu od raz powiem, że nie ma to ani słowackie, ani czeskie, ani serbskie ugal, za to tu przyzrymy się tomu jak raz procesowy. Ale też nie znaczy to, że lem kijowski język nie ma toho praktycznego we, też my o tym desy nam się pewnie perywało w naszych besidach, no bo mamy takie słowa jak win, od dawnego on, wisem, od iszczy desy tam, dach to powist osem, mamy wiłciu, mamy wikno, mamy owes, ale w odmieni znajdziemy wiłsa, mamy otec, a w odmieni znajdziemy wicia, znaczy to we desy tam nam się jak protetyczne jawlat. No, mamy wilchu i olchu i za to seło czasom się nazywa olchowec albo wilchowec. Choć tu trzeba powiedzieć, że mamy lem jedną wilszniu, a nie mamy olszni. To takiej wersji nie czuł, ale z to ponimamy, znaczy tyma nazwaniami seł, cyńczyma nazwaniami, imionami, nazwiskami, zrikami i tak dalej. No, to absolutnie nie taka prosta sprawa, tam to stare formy archaizmu są najbardziej zafiksowane. No ale jakbyśmy sobie zrównali, na przykład z ukraińskim, albo w białorusku, no chyba jeszcze bardziej to we na początku jest zafiksowane, no to trzeba powiedzieć, że w nas to ta tendencja była słaba, co zresztą znany językoznawca Juri Szewelow, opisujący historyczną fonologię lemkijowskich gwar, no to powił, że to te najbardziej zachidni obszury schidniej Słowiańszczyny, południowo-zachidni, można tak powiedzieć, takiej niemalej tego protetycznego W. No i wertamy do naszego pałka, tak? No bo od tego zmy zaczęli. Prasławiańskie słowo będzie się rekonstruować. Aha, no i tu muszę ci przypomnieć, że to dawny element pa, tak? Mamy go w pauku, w pauzi, w pamiaty, w parobok, pachola, wszystko inne, co tam będzie na pa. Paryja, nasza dneśnia, która idzie od ryty i będzie paryja. To pa było dawnym elementem, który dostawało się, żeby dasz to zmniejszyty, żeby dasz to. Ha, tu jest szeroka dospowisty, szeroka lista możliwości. Do tego może wrnuty w jednym z programów, który zmy się nim zanymali, za to nie będę do niego wertał. Wernu do tego pałka, bo to praslamiańskie słowo rekonstruuje się jak pa-ong. Pa-ong. No i tu dost, pa już im powiem, że to był kiedyś taki produktywny, słowotwórczy element, ale mamy dawne ong. No i kiedy to pa damy do ong i zaznaczymy, że to on przechodziło w u, mamy nasz pa uk. No i taką, że formę mamy w lemkijowskim, no tak, chociaż w rosyjski ma serbski i chorwacki. Mamy też takie przymiary, no tu jak raz polski dostał jotu, bo pa jong. No i tu chyba się mi zdaje, że jest klucz do tej ciłej sprawy, no bo kiedy sobie wozmemy toho pauka,
keď sobi vozmeme ci ušte per prechoditi do pauza, no o chvilku pevni prejdeme do pauza, no to tam vidíme, že uk, no tu ešte môže ne tak do čista, ale o, ale to jak raz vojdeme sobi v Česku i Slovacku rižne hvary, bo český jazykový atlas fixuje razom s literackým pavuk, tak, dokumentuje cijú kupatu form pauk, pauk, pouk, pok, puk, korotrze, ale bardzo często dialektycznie to to bez toho we, które by się dneska zdawało, że mogłoby tam byty. Win tam wskazuje na to to wstawne we, desy ono tam przyszło. Podobnie widzimy ten proces w słowackim języku struczny, etymologiczny słownik słowenczyny Luba Kralika nam wywodyć literacki dneśni pawuk z dawniejszego pauk, który tyż dnes gwarowo żyje za to, że nie wse tam się to wyjawić. No i zresztą o tu jeszcze ciekawy ślid starego pauk bez w zachował się aż i w madziarskim języku. Znam, zaraz powiecie, że madziarski i niesławiański. No tak, ale velo maje slawianizmi, znaczy tych sliw pereniatych od jak się już był tam klyną pomedze mosz powisty. Założmy protorusyńskie, protosłowackie, protoserbskie i protochorwackie dialekty, no to Winsia był takim kliną, no i był de facto okrużony z słowiańskimi językami i velo sliw pereszło słowiańskich, cy od północy, od schodu, cy od południa do madziarskiego języka, zresztą o tym ciżmy chyba już nieraz besidłali, no w madziarskim pok. Pok, to pauk. No i to ewidentna słowiańska pożyczka, to zresztą potwierdza madziarski etymologiczny słownik. No ale uczy go z serbskim albo chorwackim pauk. Uk, tak? I ze słowackim pawuk. No ale ze słowackim chyba musiałby mniejsze, chyba żeby przyjęty, że to w słowackim języku to we tam woszło duże późniejsze, jak mogłoby być przyjęte albo mogło perejty do madziarskiego. Zresztą tu trzeba ciś powiesty jedną sprawę. Wielkie języki lubią to ostrożno pisać do wszystkiego, za to na przykład nie wspominają do rusyńskim susidzi z późniczno-schidniego boku. No ale to ta forma pałuk mogła perejty równie dobry z serbskiego, jak i z rusyńskiego. Znaczy proto-serbskiego, proto-rusyńskiego, tak ich roboczo nazwijmy. Znaczy po pierwsze, Madziary musieli wziąć to słowiańskie słowo jeszcze w formie bez toho we, toho pawuk, które aż i dnes w słowackim języku jest. Oczywidno, to samo pok po madziarsko pawuk nie dokazuje, od którego konkretno słowiańskiego języka słowo przyszło, no ale jest świadką toho, że forma pawuk bez we. Pauk, nie, pawuk, to nie było lokalne czudo, ale musiła, że ty w starszym słowiańskim językowym prostorii od Karpat po Pałanoniu. Dobry, i przejdźmy jeszcze, żebyśmy nie zawali nasz pauz, tak? Jego prasłowiańska rekonstrukcja to pauz. No i tu za to chodziłem dojty do toho pauza, za to, że tu budowa słowa jest jeszcze bardziej prozraczna, to znaczy mamy stare onz. Do toho dodaliśmy to nasze dawne pa, a onz trzeba zas sobie perejty, że on pereszło w u i mamy uz. To samy korynsztof. Uzeł, uzłaty i tak dalej, i tak dalej. No i zas tu będę maty paonz, pauz. Dneśni nasz pauz od uzłaty. I tu zas przypominam, że bez toho we, kotre desy tam w dakotrych językach woszło. W czas różnych językowych procesów. No, ale zaraz przypomnę, od czego im wyszło, czemuśmy mali pisać i pauz, i pauk bez w w tejże w seredyni. Żebym jeszcze dasz to nie zabył. Aha, czemuśmy mali napisać?
No bo vozme sobie naszego takiego łołka, o którym sme tiež neraz besidovali. Máme łołka. I czemu łołku besidujú? Za to, że tam mamy w zapisie pierwsze W, pierwszą bukwę W, trzecią bukwę mamy L. A wymawiamy jej tako i tak samo. Łołk. To się nazywa to W, tak zwanym neskladowym U. No bo to odpowiednik naszego łołka tu będzie chyba najlepszy. A czemu składowo U? No bo to zwuk artykulacyjno bardzo bliski do U. Ale mnie tworzyć okremowego składu, tak jak to dołuje U, jak pełny własny zwuk U. Zresztą, kiedy sobie posmotrymy na starsze, na nowsze opisy lemkiwskiej fonetyki, to zwuk bardzo dobry. Jest znany aż i w słowniku Jarosława Horoszczaka wydymy graficzne jego odzerkalenia z taką L, ale z taką wuchnyną krysoczką chori, tak? Tu sobie możemy tot zwuk też ujawyty w takich primirach jak puch, tak? Puch, tam de facto jest takie kusićka wydłużone U, taki puch, tak? Tam, kiedyże to eł zapisi, zmienić nam się w neskładowe U. No i tu, kiedybyśmy sobie tak posmotrili, no to tak samo, taki sam proces mich byty po tym, kiedy mało by to wydojty w pałuk i pauz, tak? Że tam jeszcze dasz to stał laty. Lemże nasz to, kiedy już my sobie powiedzieli, że Antot Uzeł nasz nie dostał toho protetycznego we, toho na początku, tak jak polski węzeł, jak w ukraińskim języku, jak w białoruskim języku. My mamy tam, jest dalsze uzłaty i uzeł. Tak? I no, tu możesz powiedzieć, znaczy tu jeszcze też jedno trzeba powiedzieć, i w pałus, taka, nie by się dojrzeć, że taka grupa nagromadzenia toho W i U nie jest niemożliwa, tak? Bo różne premiery z innych języków wskazują, że może tak być. Ale chcę wam wskazać, czym jest za tym, że chyba to W tam nie było by potrzebne ani w pauzi, ani w pałuku. Mamy takie słowo, które tyśmy kolejce chyba rozbierali, jak ucia, dnesna ucia. No i już od XIX stolicia to sławne, dawne słowo, które jest częścią staropastyrskiej leksyki lemkowiny, no i szersze karpackiej Rusy, oczywidne to takie dawne owca. No tak ono w prasławiańskich rekonstrukcjach zwuczy. No i już dawno były różne sposoby, jak się ho wymawlało, na przykład wucia, albo ucia, albo prosto ucia. No i jakbyśmy sobie wzięli to tu pierwszą formę wucia od wiucia, bo od tego przyszła to ta konieczna ucia. Jak sobie wezmemy do uwagi, że to jest wucia, ja już teper i tak to W pribuju jeszcze, pribuju da jak bardziej ekspresyjni wypowisty, jak takie bliższe W, a nie składowego U, no to może powiedzieć tak artykulacyjno mowa mistyty na gromadzenie aż trzech zwuków bliskich do U. No bo zapiszmy sobie W, W, Cia, tak? I wymówmy oba W, pomiędzy którym stoi U, znaczy i pierwsze, i trzecie W, jak nieskładowe U, to będziemy mieli de facto tak trzy bardzo podobne do siebie zwuku, takie U, Cia. No i od toho, kiedy była się to ta grupa U, dołgoho u prostywe, mamy dneska ucia, tak? Choć wiadomo, w odminach będę, choć też wiem, czy chyba uciaczej ser i owieczej ser. Ale fonetyczno chyba się mi zdaje, nie tak trudno sobie przedstawić taku, jak raz sytuację. No ale jak sobie wezmemy to wszystkie trzy formy ucia, uwcia i ucia, to forma ucia na koniec naszła się w kontekstualnym słowniku lemkiwskiego języka. No i tak, lemże tak, to ta prele jasne, że nie dokazuje, że toczno tak samo prochodziła historia swił pałuk i pauz, tak? No ale po mojemu wskazuje bardzo ważną możliwość.
w lemkijskim to jak raz to ta fonetyka nadawne zvuki w i l, które przeszli do tego takiego u bardzo podobnego do polskiego w, albo bardzo podobnego do angielskiego window, o, to tam nie wiesz, to tak bezpośrednio, bo się tu lem owo mówi, tak? No to się mi zdaje, że jednak tam i w pauzie, i w pałuku toho eu radsze nie powinno być, sztociż pribuju wam dnes dajak dokazat. Ale z tobą jeszcze chodził powisty, bo tak, żeby już może, żeby to tak uporiadkowaty. Tak, no bo wezmiemy sobie tego pauka i pauza. Z pauką mniejsze wydymę, że tam nicusz niepotrzebne, ponieważ win pochody to od dawna jeszcze prinder europejskiego korzenia ang, który win tam związany z bardziej daczą wohnenem, tak jak tak, no jak nowy pauka są wohnene, no to za to od to ang ong późniejsze i nasze uk tam nachodymy, musite mi powierzyć, że tam nachodymy to wygnienia, to dasz to takie zognene. Z pauzą lekrze sobie to ujawity, za to, że uz, pa plus uz, nez mamy tot korin uz w słowach uzeł, uzłaty. Za to tu sobie da jak skorsze. Budeme maty z mohu poučety sobi toto dávne i po mojomu tak by powinno byty toto zapisane. Zresztą, jak sobie wezmeme różne formy toho, na przykład pauza, tak? Bo jest i pauznik, i pauzyty, znaczy jest takie czasosłowo pauzyty, znaczy montowaty tot pauz znachodzimy w różnych słownikach. Ale też zazriłem do innych słowników rosyjskich języka. Słowacko-rosyjski wskazuje na formus w. Ale piszę do ortograficznego słownika profesora Kaprala z Madiar. Tam mamy formu bez w, mamy pa-uk. Mamy tak samo pa-uk w słowniku Ihoria Kercze z Juria Czoria z Podkarpackiej Rusy. Ihor Kercza daje toto w lem, ale to lem w skobkach, jako taka możliwa druga wersja, choć stati, jak poriadok stati wydymę, no to ono jest tam, gdy by mało byty bez w, to znaczy pa-uk, pa-ukowej, mamy pa-uczynu, pa-uczynastej, pa-uczycia, jak pani Żena Pałuka, o tak byśmy to powiedzieli. To może powisty mnie to pocieszyło za to, że to im prowirył na samym kińcy i tak jakby potwierdziło moje rozdumowania i moją tezę, że to we tam mało boboty w nas niepotrzebne. Co jeszcze, no, kiedy dosłidzamy to panoński, słowiański areał, to tam cisz mąż powisty bardzo często welo takich form nachodzimy, kotry nam kusićka bliższy, sam madziarski język, który to słowiańskie słowo pereniał, jak pok bez na pewno we w seredyni, za to ja by ostał przy pauk i pauz, nie za to, że to formus eu albo we nieprawilne, ale z dwóch przyczyn. Są niepotrzebne, no i trzeba by jakiś system z tego zrobić. Dumam, że tu etymologia jasna, że to prasłowiańskie pa-ong i pa-onz, które na pewno nie mali w, a na pewno, a tym bardziej nie mali l, tak jak to jest na żal w słowniku, no wwodzią taką niekonsekwencję, a język konsekwencję i logiku. Lubić zresztą, posmotte sobie na to tu łuciu, która do uci, aż do uci przeszła za to, że jak stoi przy u, to nam to we najczęstsze, niepotrzebne. A
jak wy dumate? demko@lem.fm to mi adres, komunikatory. Znate, jak się domenę dobyty. Piszcie, tak jem dumał, że do paciaty anych dneska nie idziemy. Ona też, ono, to pacia było częścią naszych dyskusji, ale to dumam, że perejdemy ku tomu w następnym programie na dnes już kinczu. Bardzo dziękuję za dneśniu striczu. I to czujemy się dokoli. Pewnie o to już den. Trzymajcie się. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia.

Wydzieliłem potyk w Gładyszowi, taki w beton wziąty, hen na wierchny, head hori, hori, hori, hori. I tak się mi rodziło. Betonowy potyk, swobodnym, ja pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Tak jem cię rad, mał. Dnes już nie teczesz, dnes wciczesz. Rozmierianym korytcią, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życia lekše, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijusko kierpci, niezwykłej do rozmierianych dorych.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział. Stosowania mężczynowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Głównie do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczynowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczynowym języku.
0: Pomieszczania w mężczynowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczynowego języka albo w mężczynowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świty, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski. Witam Was, krasni do radio słuchacze, z tej strony Demko Trochanowski, Radio LEM FM, Speed Warszawskiego studia naszego radia. Witam Was, krasni 21 dnia wersnia septembra 2016 roku. No i co ż budu dnes z Wami? Jak w sept, tak i w poniedziałek. To te najwyższe 4 godziny, pierwszą godzinę w programie Trzy świty, a następne pół godziny, już po 9 godziny, będziemy się stryczać. W programie Słowicie by się dłatyła języku. No, nadził się, że to dzisiejszy wieczór stary zarezerwowali razem z Radiem LEM FM. Za to zaczynamy. A ja wertam już one do ucha.

Czaradnes Zaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

0: Tak, i prišla chvíľa na chvíľu. Máme na 90 minút do 9. Zatiaľ pozrieme sa, jak to jest i bude. 12 gradusí v tom momente v Gorličach. No i chyba tak dosť lije i toto sa veľo. Vám poviem nezmienit ani dnes v noči, ani zaran sa toto nezmienit. S tým, že zaran maximálna temperatúra len do 12 gradusí v Gorličach. No i noči už budú to tak schody do 9 až do 7 gradusí minimálno. Za to chłodno, až i bym powiedział studeno się chyba zaczyna już poriadnie osin i jak idę o pohodu. Dakus może bliższe sońce w seredu w Gorliciach, ale z tą temperaturą wam powiem, aż dopiero przy suboci nadzieli bude 17 i 20 gradusiu i czerez to tuż den raczej bude tak klało, może dakus tam sońce wyjdę, ale nie na dołu, raczej taki zachmareny to tuż den bude. Idu do Polkowic, gdzie te per 11 gradusiu najbliższe dny, może powiedzieć, będą podobni. Podobne, może dako steplejsze, 17-15 gradusiu, tak witorok do czwartka, dako steplejsze w sobotu, bo 19, w niedzielu 22. Może dako już zmniejsze deszczu bude, jak na Lemkowyni. Ale toho sońca aż tak wielo cisz chyba nie bude, bo chmary będą często zachodzić i zakrywaty sonce. I to te niższe temperatury też już trzeba pamiętać, że będą schody aż do 6 gradusów w Polkowiciach w tym tygodniu. Wertam teper na Karpacku Rusi do Priaszowa 11 gradusów w tym momencie. Toj noczy iszczy w Priaszowi polije i kiedy smotrił na temperaturę w tym tygodniu będę bardzo podobnie jak na Lemkowini. Za nam 14, może tak steplejsze, sreda, czwartek, piątek, bo około 16-17, sobota 18, niedziela 21, a to te liczne temperatury też no, aż i do 5 lem gradusi budu schodyty. W Mukaczowej na Podkarpackiej Rusi 9 gradusi lem teper. Najbliższe dny jeszcze zaran przed południem kus polije. Potem już do kincia też dnia nie powinno, choć też chmary często budu zakrywaty. Nam niebo maksymalna temperatura to 17-18, tak do 4 do 5, 19 w sobotu, w niedzielu do 22 i w nocy też aż i do 5 lem 6 gradusów bude padała to ta nieczna temperatura. W Komorzci na piwniczno-schidnich Madiarach teper 9 gradusów, podobnie jak na Podkarpackiej Rusy od 16 do 18 bude tak do 15. Nie powinno już laty okrem jeszcze może dneśnio i nocze do kincia tygodnia, ale też w nocy chłodno, 6-7 8 gradusów, tak bude temperatura padała tak kus oteplenia w sobotu do 19 w Komorzci i w niedzielu do 22. Pidu jeszcze do ruskiego Kerestura, w którym w tym momencie 16 gradusiu. Tam jeszcze możesz powiedzieć pizne lito jeszcze siadaku zborony za to, że w tym też nie powinno laty. Choć niebo ciż, na niebie ciż budu cię chmary wkazywaty, choć sąsia no, możesz powiedzieć, na premier sedu nie braknie i dakus bude teplejsze. 20, 22, 24 gradusów, tak do czwartka. Aż do niedzieli do 25 gradusów i niedziela bude z przewagą. Sońca, choć ciś, trzeba pamiętać, że i tam na południe temperatura może pasy do 6-7 gradusów w nocy. Za to to jeszcze możesz powiedzieć, to już chyba polityk, choć besiduje, że to wszystko może jeszcze być z tym różni. No i cóż, pomaleńkę będę się z wami praszczał. Mamy kus ponad 5 minut do 9 godziny, a po 9 godzinie stryczu się z wami w programie Słowo Wycia, znaczy o języku i na językach, a za to te trzy świty, które teper kinczu, no to już bardzo wam kraśni. Dziękuję, by się dołał Demko Trochanowski.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świt, wieczerą.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: LMFM.
3: 3 świty.
4: Od poniedziałka do piątnicy
1: w roboczy dzień.

Drodzy radiosłuchacze, Radialem FM. Z tej strony mikrofonu Natalia Małacka-Nowaka, to Paczisna Hodyna, a to nasze druhe żyłe wysyłania w radiu Ruckoj Bursy z Gorlic, kiedy te tu desy w okolicy, zajechajte. Zajechajte do Bursy na premier na kawę albo na herbatę. Zapraszamy.

No moi drodzy, klasyczna czas teper, znaczy trzeba mi powiedzieć, że dnes mamy wtorek, mamy przepraszam, 22 dzień września, septembra 2026 roku, 265 dzień tego, że to fort 39 tydzień tego roku. Perednamy iszczy, ale nie to to. No to trzeba mi kalendarz otworzyć, to wse, a drugi się nie chce otworzyć, bo pozmieniali się. O, mam wszystko już, probaczcie, ale znate, że jesteśmy przed konferencją i tu z każdej strony telefony. Moi drodzy, przed nami jeszcze 70 roboczych, i 31 swobodnych od roboty. Tak się człowiek nie może skoro pojmaty. Sonce dnes zbudyło się 6.26, schować się o 18.39, schyd mi siacia, budę aż 9 minut po godzinie 17.

Haiti. Zachód, 5 minut pochodzeni, pierwszy w nocy już to będzie sreda. I miesiąc jest jasny na 83%. Procent połucza najbliższa za 4 minuty.

już przeszedł rozmaite, choćby takie, że zimno w lisi sucho, rybiu nie je. Jakie sucho, jak tu lije i lije i lije. Wczoraj w nas było tak, że w jednym momencie była buria, w drugim momencie no i mocno zachmarzone niebo, w drugim momencie zaczęło się rozwydniać i przebijało się takie niebie, ścisie niebo, a jeszcze była i ducha na niebie. Było to interesujące. Dnes zaraz smotrymy, jak to bude się rozwywało, bo od rana też lije. To może w końcu perebie się i to deszcz. W to tu najniższą partię w lisi, żeby no, nawodnyty kuściok i żeby to te ryby się pojawiły, a może desy już tych rybiu jest wysyp. Pyszte, drogie radiosłuchacze, chodzę ja znam, że dla rybiariów to jest tajemnicia, każdy ma swoje miścia, to może nie, że desud ryby, ale cy sud ryby. Hneskę jeszcze okrem inszych riczy jest znaty, nie znam czy znaty, że jest den bez auta. I kiedybym może była to świadoma perę, jakbym wsiła do auta, to może bym do tego auta nie wsiła. W Gorliciach największa krzyżówka, największe skrzyżowania wkazało się być bez świteł, a ja musiałam skrócić w liło. Pomyślałam, że toż to działo się na tym największym skrzyżowaniu w Gorliciach. No, było bars. Było filmem akcji, może tak bym to powiedziała. Gorlici rano i skrzyżowania na zawodzie bez świteł. To sobie wyobraźcie. To tylko, które mieszkają w Gorliciach i w okolicy Gorlic. Może sobie wyobrazić, że tam nie było wypadku. W tamtym momencie to się naprawdę czudują.

Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki podaje, że w dzień zachmurzenia będzie wielkie z większymi przejaśnieniami. A w drugiej części dnia na zachodzie będą nawet rozpochodzenia krótkoczasowej deszczu. W wschodniej części dżawy może pojawić się burzy i wtedy będzie lat nawet do 15 mm lije, a w regionie Karpat od 15 do 25 mm i w horach, tak, wysoko w horach, śnieg. W Tatrach może nakurzyć nawet do 18 centymetrów. To jak wczoraj było za dnia chyba 10, no czy 10, to już 20 i tu 18, no to robić ja już dobra peryna. Maksymalna temperatura od 12 gradusów mieściamy na południe, koło 15 gradusów Celsjusza w centrum i na schodzie do 18 w północno-zachodniej czasty Polszczy. Studenniejsze w horach od 9 do 13 lem. Witer słabej umiarkowanej w horach mocniejszej w porywach do 55 km na godzinę, a wysoko w Karpatach i w Sudetach, w Karpatach do 65, a w Sudetach do 100 km na godzinę. I w nocy wielkie zachmarzenia tak samo, z większymi przejaśnieniami, miściami, ochowani na zachodzie, jak i w den, a perechidni i w centrum też rozpochodzenia. I w nocy też może czas do czasu polewaty, a wysoko w horach śnieg do 10 cm, w Tatrach zas może jeszcze nakuryty. Minimalna temperatura od 6 do 11 gradusów, studenniejsze w horach koło 5 i w nocy też może podułaty. Kiedy idę o biometeorologiczny usłowia, to ocina dla pochody na dnes jest taka, że utrzymują czasia, to ta nyżowa, dojdowa i z witrą pochoda, dalej będzie mała nechosenne wylijania na organizm człowieka, lem na schodzie Polszczy. To ty przeważająco nechosenny biometeorologiczne usłowia, wieczorem osłabnąć do obojętnych. Także tak to wygląda. I jeszcze pizrymy na tysk, to podobnie jak i wczoraj, zachodnia, południowo-zachodnia czas Polszczy, ponad 1020 paru hektopaskaliów, 1026, a schodnia czas w Polszczy 1016, to najniższy tysk, 1016 hektopaskaliów. I nie znam, czy zazraty czasami na taki site pochodowej norweski, r.no. Jem tam pozerała często, że tam ma taką dokładną pochodę. Takie wirohidne to było dla menedżera i jest dalej. Ale jem się doczytała, że na site RNO dla Polszczy, kiedy do Polszczu podawany są dane, które biorą jak raz ze sajtu Polskiego Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki. Także to nie jest to klikaty RNO, starczy klikaty meteo i mgw.pl.

I teper czas na posłowyci i zaznaczyłam sobie takie na premier. Ustroił się jak storyk na Wellington. Po polsku się abysiduje, że się kto se wystroił jak stróż w Boże ciało, a my mamy swoją wersję. Ustroił się jak storyk na Wellington. Bardzo fajne, przyznajcie, że fajne. I też mam tak, który, no zas, budu potrzebowała waszej pomocy. Holit bez mydła i holaka. No iż to dalej. Jak to dalej interpretuaty? Holit bez mydła i holaka. I besidualet iż dał mną lemkę. Może besidujuc i dalej, choć pewno dane kotryny będą znaty, co to znaczy to ostatnie słowo. Chodzę mi o młodych słuchaczy Radia LMFM. Hołowa bez rozumu jak lichtarnia bez kamfiny. Hołowa bez rozumu, jak lichtarnia bez kamfiny. I jeszcze raz. Holit bez mydła i holaka. I to pierwsze. Wystroił się jak stryk na Wellington.

I idziemy sobie do nowego sancza. Zazeramy do kulturnego kalendarza. I nowym sanczy od 1 do 30 września możecie widzieć wystawę fotografii Tam, gdzie dotyka nas niebo. To jest wystawa zorganizowana przez Kranickie Fotograficzne Towarzystwo. Oczywiście ja musiała zacząć od lapsusu. Wystawa jest prezentowana w Krynicy. W Sądeckiej Podii mam dwie zakładki dalej, probaczte. W Pijalni. W Hołowni, Pijalni, jak się pidete perej chaty do Krynici, perejdete trotuarom, to zajdźte do Pijalny. Tam to tu wystało jeszcze przez parę dni możecie widzieć. Autorem zdjęć jest ksiądz Stanisław Pachowicz. Zaczął fotografować, albo tak podumał o tym, żeby zatrzymać to nasz to pozerat, kiedy był w horach, w Tatrach. Świt obzerany z perspektywy tych górskich werchów wkazał mu inny wid świta. Jak podaje autor z nim oktody, odkrył, jak wyjątkowy, jak cudowy jest ten świt i jakie wielki jest Pan Bóg, który to wszystko stworzył. W dzisiejszym świecie, bardzo zalitanym, człowiek poświęca coraz mniejsze czasu na moment zatrzymania, refleksji nad tym, co dobre i krasne. Zabywać się, że istnieje od miścia, czasem zaraz obig nas, jakie przypominają, że świt potrafi być krasnym. Wandrujący powit czysty z zemli, a też odwiedzający odlewy zakutyny świta, możemy to doświadczyć. Choć wiem, żeby moje snymki uwrażliwiły chocki niekotry sercia na dostarichania toho, obik czochowe krzyna ludy perechody obonatno, żebyśmy potrafili pizryty na świt i nakrzełczamy dobra zachoplinia i krasy. I to są wszystkie to tym przyczyny, dla których ten fotograf chce dzielić się swoimi robotami. Także znymki wskazują, czy wyjątkową krasu toho świta, który dookoła nas może te obserwaty w Krynicy. Jeszcze następną podiją już w nowym sanczy, jak ujem naszła, to ekologiczny piknik w nowym sanczy będzie prochodził na rynku i ten piknik ma na celu, żeby wyedukować mieszkańców Nowego Sącza i wszystkich turystów, czym jest azbest i gdzie występuje, czym jest niebezpieczny dla zdrowia, jak bezpieczni postupułaty z wyrobami z azbestu, czym nie trzeba, nie można samemu demontować azbestu i jakie są obowiązki właścicieli nieruchomosty, gdzie ten azbest jest i gdzie najty, chyba to jest też bardzo ważne, gdzie najty podpertia i pomóc w usuwaniu azbestu. Ten ekologiczny piknik będzie prochodził od 9 do 15 godziny w piatniczu 25 września tego miesiąca. W programie edukacyjno-informacyjny stoiska w ofercie, może tak, a w programie są też quizy i konkursy, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, przede wszystkim i ekologiczne warsztaty, a dla wszystkich uczestników zaplanowane są nagrody i jak drobne podarki. To w piatniczu, a w czwartek, 24 września o 18 godzinie w małej galerii koncert, nie wernisaż, a koncert Kuba Kotowicz Quartet. Kuba Kotowicz Quartet to ansambl, jaki wykonuje autorski repertuar skomponowany przez lidera. Hołowne inspiracje to współczesny jazz, ale sichać też po inne muzyczne żanry. Wykonywane twory łączą w sobie melodyjnist, tem z bogatą harmoniczną warstwą. Kompozycji Kotowicza to
W inspiracji jakaś jihajut od prozy życia, toho codziennego życia, pomerzeń czy ma, twory Tolkiena, czy innych ważnych dla autora artysty, jak formuale ho jak artystu. Koncerty Kuba Kotowicz Quartet to zabawa z łuką, energią, to improwizacja, ale to też historia, którą muzykę chodzi przekazać. Kuba Kotowicz jest wibrafonistą, kompozytorom, absolwentom Muzycznej Akademii w Katowicach w klasie wibrafonu i marimby. Wede aktywne artystyczne życie, poruszające się po różnych muzycznych żanrach, od jazzu, przez elektroniczną muzykę, popularną, aż po klasyczną muzykę. Furt stara się propagować to mało znany instrument, jakim jest wibrafon, i wskazywać go w różnych wydach, w różnych konfiguracjach. W czas studiów był laureatem czeslennych polskich i zagranicznych konkursów. Spił twory do różne projekty muzyczne i współpracował też z różnymi artystami, jak Marzeńczym AWW, Baranowski, Karolina Czarnecka, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Lukasyno, Marika, Silesian Art Collective i inczy. Jest pedagogom w muzycznej szkole w Warszawie w klasie jazzowego wibrafonu. Dumam sobie, że to będzie fajny koncert. Tak, że kiedy tam desy budete, to się wyberte. A jeszcze też w tejże instytucji, w małej galerii, od paru dni jest do obzerania nowa czasowa wystawa Jagny Rumin Uhlyny, może tak to mogłabym perewesty. Jagna Rumin tworzy keramiku, inspirujący się naturą w swoich robotach, łuczy proste formy z emocjami. A jej wielką pasją jest wypalanie keramiki w technice raku. I to tu wystawu możecie w małej galerii obserwować do 17 grudnia, wstępne darmo.

Moi drodzy, dawno, dawno, czy jakiś czas temu informowała jem, że w Korośni będzie prochodził światowy czempionat, balonowy czempionat, 26. czempionat świata. Lotamy baloniu, tak? No i to czempionat jak raz prochodzić, teper. 19 toho było oficyjne odkrycia. W zmaganiach bere uczest 104 zawodników zmagających się z 32 drżał po całym świecie. Najpierw odbyły się treningowe perloty, żeby to te, które sterują balonami, mogli się zapoznać z meteorologicznymi usłowiami na tamtot czas, bo w piatniciu były to te treningowe loty, tak, pak było oficjalne odkrycia w sobotu i w niedzielu 20 września proszli pierwsze loty, preloty, tak, i to jak raz się powęło, bo w niedzielu była cudowa pogoda. Zawodniki startowali z miejscowości Żeglce i Faliszyłka, pak perelituwali nad Cilamy, które wyznaczono na korośniańskim letowisku, i to w niedzielu się wszystko raz odbyło. Na żal z przyczyny płannej pogody poniedziałkowy loty były odklikane, tak samo jak i dneszni. Mają jeszcze potrwać 3 dni to te zmagania. No, w zależności od tego, jaka będzie oczywiście pogoda, żeby umożliwić bezpieczną rywalizację. Ryszynia co do tego, kto i kiedy, jak będziemy ich startować, będą na bieżąco podnymane. Do teper rozegrano 9 konkurencji. No i najlepszy jest na razie Francuz Paul Seno z dorobką 7338 punktów i wyprzedził win Amerykanina Joe Zwada i Brytyjczyka Dominika Barefforda. A najwyżej klasyfikowany z gromadian Polszczy Arkadiusz Iwański zanimat 18. miejsce. W nocy w niedzielu proszło niczne air show, to może nie podło by się dbała, kilku się tam działo, żeby tam nie było szkoda tym, któryśmy tam nie byli, ale jeszcze zaplanowany jest tradycyjny niczny pokaz baloniu i laser show. I to zaplanowane jest na 24, na czetwer. To te dwie czasy też przyjechają każdego roku w Eloch Obserwatorium. Organizatory estymują, że to ty dodatkowe podii możesz przyciągnąć do Korosna aż i paru 10 000 turystów. No, trzeba by było to pewno skoro jeszcze pizryty na site Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki. Pizryjmy sobie na czetwer. No, mocno zachmarene niebo i deszcz. Zaraz to samo. W nocy z czetwerha na piatniciu zima, radusiu i deszcz. Może przeciągnąć kus dalej, bo w piatniciu ma być kuściok lipsze, a w niedzielu to już zachali bezchmarne niebo i 20 radusiu. Już pił świta, perejchali, to może zostaną na kuściok dalsze.

ես, թե կարող ա ուրիշ երկրում ես։

Moi drodzy, to jeszcze raz od mnie informacja o konferencji, na jaką zapraszam w najbliższy czwartek. Informacja jest i w naszych nowinach Radio LMFM, ale i od mnie zaproszenia, że w kince opublikujemy raport rychtowany w ramkach działania Niski Beskid Spilny Krajewet Dany Dialog Ryszenia. Przez długi czas zbieraliśmy materiały, zbieraliśmy dane, żeby spróbować może tak jak odpowiedzieć, jak na zadania, jak rozumieć krajewet, jak spilni onym ryszaty. Byliśmy w Hołas, w ten, których nawet i słuchaczy o Radio LMFM, besiedualiśmy. Byli Hołas też i ankietery, bo na osień minułego roku było wydane ankietowe badania na wielki probi 800 osób, mieszkańcach Gorlickiego Powitu. Daliśmy tam 20 paru źródeń i teper rezultaty i tych badań ankietowych i indywidualnych besid i naszej internetowej turystycznej ankiety. Wszystko to jest zebrane do jednego miejsca, odpowiednio opracowane, też graficznie oformlone i premiera raportu w TOT-u od czwartek. Konferencja odbyła się w Gorlickim Centrum Kultury od godziny 10. A podczas w której projdzie prezentacja raportu, oczywiście nie będzie czytany i prezentowany cały raport, bo to ma więcej jak 60 paru kart. To będzie takie skoroczenia. Po tej czasie zaplanowana jest besida, dyskusyjny panel i panelistami SUT dr Agata Ćwik z Riaszewskiego Uniwersytetu, geografka, badaczka takiej rozmetanej zabudowy w Karpatach, ta relacji między krajowidą a planistyczną praktyką. Następnym prelegentom, panelistom będzie dr Maciej Krupa, antropolog kultury, publicysta i prawnik, jaki zajmuje się problematyką lokalnej dostępności architektury, turystyki i peremin krajowidu. Dalsze zaprosiliśmy doktor habilitowaną Ewę Michnu, profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu. Profesor Michna jest socjolożką. Dośliżat znana jest nam, bo dośliżat naszą mężczyznę, ale też i Szlesku. Zajmuje się rolą religii, pamięci i języka w emancypacyjnych procesach i polityce dostępności. Czwartą panelistką jest doktor Agnieszka Nowak-Olejnik z Jagiellońskiego Uniwersytetu, geografka, badaczka peremin krajowidu Niskiego Beskidu, zmin użytkowania, może tak, zemli i relacji między działalnością człowieka a środowiskiem. I pośrednią panelistką jest dr Bernadeta Zawilińska z Ekonomicznego Uniwersytetu w Krakowie, geografka, badaczka zrównoważonej turystyki i relacji między chronionymi obszarami a lokalnym rozwitkiem. Doktor Zawilińska jest współautorką strategii rozwitku turystyki magicznej, strategii Magiczna Kraina Lemkiu i Pohirian, a też jest współautorką strategii rozwitku Magórskiego Nacjonalnego Parku na najbliższe roky. Moderuaty besidu bude Marcin Szafrański. Dumam się, że to naprawdę może wyjdzie z tego bardzo ciekawa besida. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, a osobliwo zapraszamy przedstawiciół samouriadu. Wysłaliśmy oczywiście imienne zaproszenia, dalej się dało, do samouriadu, do urbanistów, planistów i osób, jakie ryszają w sprawie prostoru naszego regionu. Zapraszamy też wszystkich was, którzy jesteście zainteresowane. Dumam, że da jak się pomistymy. Konferencja odbyła się w Gorlickim Centrum Kultury. Tot nachodzicie przy ulicy Michalusa 4. Okrem tej konferencji planujemy też tak de o miesiąc debatu
w naszej bursi już na miejscu debatu o rezultatach naszych badań. No to już będzie po miesiąc po tym, jak opublikujemy raport, tak żebyście mogli sobie na spokojnie się z nim zapoznać, poczytać i tak, żebyśmy mogli o tym raporcie, o tych rezultatach pobesidować, bo wyniki są bardzo ciekawe.

Na moich drogach z lokalnych wisty to przynoszę wam informację o taku, że w najbliższych tygodniach w Urtiszczy w różnych sełach gminy Sankoła prochodzą selskie zebrania, podczas których mieszkańcy mogą wspólnie ryszać o przeznaczeniu środków z sołeckiego funduszu na 2027 RIK. To też oczywiście nagoda do tego, żeby pomyśleć o bieżących sprawach pojednych miejscowości, żeby zgłaszać potrzeby swoje, propozycje, omówić te najważniejsze temy tykające seła, w którym mieszkacie. Takie zebrania proszę już w Koryli, w Sankoli, w Obodakach, w Bortnym, a przed zabraniamy sud jeszcze siary, ropycia, macyna wielka, macyna mała, wapenne i tylko. I koniec spisku. Także to zazerajcie sobie też na site Urzędu Gminy do potwierdzenia. No i koniecznie się wyberte, bo narikaty po tym, jak się nabierze uczasty, to jest płanne.

I moi drodzy, zazeramy sobie teper do kina, jak tradycyjni, a tam Maczeńczyma. Urodynowa podia, urodynowa impreza. To grecko, hiszpańsko, niderlandzko, brytyjska produkcja. Światowa premiera tego filmu przeszła w sierpniu minułego roku. No a teper film to doter i do Polski. Mamy Markosa, greckiego miliardera, jaki wzorowany jest na postaci Arystotelesa Onassisa, organizuje w swoim majątku na prywatnym ostrowie urodzinną imprezę dla Diuky, bo to tak inczy 25 roku. Zaprasza światowe elity grupy The Animals. Chciałby ogłosić jej zaruczyny z synem bogatego biznesowego partnera, ale to ta zalublena jest w kimsym inczym wybitnym ghostwriteri, jaki pisze biografię jej widcia. Autorytarny Markos, jaki no neterpyt kolesia mu dach to protyłyt, zrobić wszystko, żeby jednak zrealizować swój plan sukcesji, bo rodzina to najciekszy biznes. Budę szantażował, robił jakieś intrygy, no budę się dijało. Je to drama, nie komedia, a drama. Inczy film, którego premiera jest w ten weekend w polskich kinach, to zas film, którego światowa premiera odbyła się rok temu, ale teper mamy go w nas. Szwedzka produkcja jak Bert to wszystko ohorane. To jest na hołowok filmu. Bert ma je parunace drokił i w jedno ze swoim najlepszym przyjatelom, Ake, zaczynają z praktyku staż w restauracji. Tam Bert poznaje dziewczynów, które się zalubuje. Ale Ake, jego przyjaciel, zalubuje się w tej samej osobie. Jak z tego wyjdzie, żeby zachować dziewczynę i najlepszego przyjaciela? Ciężkie zwidania, sekrety, wielkie dylemy. Jak Bert ma to wszystko ohornuty, żeby nie dowesty do katastrofy. Dalsza propozycja, tu już dla najmłodszej publiky, belgijsko-francuska animacja Luna i rozbesidłane paciatko, choć nie idę o paciatko, takie paciatko raczej to też to wygląda jak chomik. 11 lutnia Luna jest lubitelką serii książek o superherojach, jak Borucia o Serdowisko, otrzymuje magiczne pero od tajemniczego autora książek i to ten zaczarowany przedmiot z przyczynia, że wszystko, co napisze, faktycznie się dzieje. Dziewczynka odkryła, jak wielka jest siła tego pera i rusza w niebezpieczną wyprawę, żeby naprawić te szkody, które zrobiliśmy jak ludzie serdołysku i żeby zachronić planetę przed katastrofą. Edukacyjna aż do tego i w pewnością kuzi śmieszna, kuzi zwalczająca. I poślednia propozycja to jest nie premiera, a wznowienia. Film z 1988 roku Martwe zło 2. To jest horror, jaki ma je aż sim i pił gwizdok na 10. Znaczy, musi to być do sprawdy dobry horror. Aż wyjszczać z dziewczyną na romantyczny weekend do chyszki w Hubyni Lisa. Oczywiście tam do tej chyszki niech to nie przychodzi, nie przyjszczać, bo jest desy na kince. Świta. Na miejscu nachodzi magnetofon z nahraniem fragmentów knychy chmerłych. Odtworzenia taśmy oswabarat demony schowane w lisi. Zaczyna się krwawa borba, która tak samo pereraża, to i śmieszyt. To robi wrażenie.

że jeszcze nie potrafię, że jeszcze nie nadaję.

Ja? Ciebie? Zaczarowałam? Zaczarowałam.

My z wami, wy z nami, razem daje LEM FM.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Tymczasem wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i nasy młody barsia tam polaczat.

0: Tulem Kinské radio.
1: Lem FM.

Wertam głowam dorosłacze, nachodzimy się już w tym osinnim czasie, takoj w minuły weekend proszła na Lemkowyni 34. Lemkiewska Tworcza Osin. Pierwszy den odbył się w Bortnim, jak znate, a drugi den w Ruskiej Bursi w Gorliciach. Sama osin była to roka poświęcona Fedorowi Kuziakowy, wyznaczonemu lemkiewskomu pisatelowi, malariowi, jak raz wrodził się w Bortnym, no i toho roka sotna rocznica jego narodzenia wychodziła. No ale ja nie o tym. Chciałbym prosto wam powiesty, że przy nachodzi tej oseny tak trzeba się grzyć i dobrą muzyką. Tak że zapraszam was na dasz to fajne nowe w radiu LEM FM.

0: I przyszła pora na to dorosłaczy, żebyśmy sobie dać to powile z naszego lemkiewskiego rusyńskiego kalendarium. Od raz wam powiem, że za velo toho neje, ale jest jedna osoba, o której trzeba koneczno powisty, odże to osoba Havryła Beskyda, jaki wrodził się 28 września 1929 roku w Koszyciach, to dyszcznia Czechosłowacja, i pomarł 22 września, dnes data śmierci już czwarta, bo było to w 2022 roku w Priaszowie. Był to pedagog, rusyński publicysta, sospilny dijacz. Jak im powił, wrodził się w Koszyciach do rodziny Jewgena Beskyda i Marty. Dzieciństwo przebył w rusyńskim seli Legnawa starolubiwieńskiego okresu, gdzie jego otec był za 35 roków grekokatolickim świeszczennikiem. W seli wychodził osnovną szkołę, pak ruską gimnazję w Priaszowie i wysoką szkołę pedagogiczną w Bratysławie. Najpierw uczytelował w rusyńskich selach Legnawa, Mały Lipnik, pak na szkołach w Priaszowie i Desia w 1991 roku już zakończył tu swoją robotę i piszą na pensję. Jak raz Havryju Beskyd był prysutny w naszym lemkiewskim rusyńskim ruchu na Słowacji takoj po 1989 roku, najpierw jak inicjator nawrócenia Rusynom ruskiego domu w Priaszowie, który był w roku 1965 niezakonno zostatnieny. Na żal nie powiało się mu to po prawdzie zrobić i dożyć tego czasu, bo do dnes to ruski dom jest w takich obstawinach, a nie innych. Sam osobą publikował Havryju Beskyd w różnych wydaniach, między innymi w czasopisie Besida, który wydaje nasze Stowarzyszenia Lemkiów w Polsce, ale też w innych rusyńskich wydaniach po całym świecie. A i my w Radiu Lem FM mamy taki krótki dżingiel, przerywnik z blażonej pamięci Havryłom Beskydom, tak że dumam, że teraz będzie dobry sobie toto przypomnuty.
1: Ще раз, чекайте, бо до ради я говорю. Словом, я ся назива магістер Гавріел Бескіт, родом єм з Легнави. Гнеска їм був на великій славності презентації книжки Легнава, а їй монастир, автором котрого є Франчишек Данцак. Я при тій прежитості б хотів одовздати сердечний поздрав своєму дуже доброму приятелюві в Криниці, редакторові Бесіди, а то Петрові Трохановському, з котрим я от 90-х років в тісній такій узкій співпраці. Окрім того, тішить мене, що ай у нас в Пряшові був на научних семінарах зі своїм сином, а мав прекрасну преднашку о Юлію Ставровському Попрадові. Takže jemu mnoho a mnoho zdrowia życzę, mnoho cierpliwości, a mnoho úspěchů v jeho robotě na poli lemky v Rusyni v Polsce.

Trzeba będzie się pomaleńkę praszczaty. Ale nim to, tak jeszcze was proszę kraśni na dalszy czas naszej muzycznej peredaczy. No już toż, bawte się, słuchajcie fajną muzyką.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
3: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
3: Lem FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
3: W roboczy dzień.

Lem FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Dobrý den, tu Ihor Herbut, pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają teper LEM FM.

106 i 6 Gorlici, 103 i 8 Polkowyci, Lem Kiuski, Hołos w Twoich Chorze. Lem FM.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

Jakim był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów. W podręcznikach historii były taka znajomka, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają fanu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mrają.